Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Witaj w kolejnym mroku, gdzie cienie wydają się nieco dłuższe niż zawsze, a jedyny rytm, jaki ma znaczenie, to ten wybijany przez twoje własne tętno w czasie audycji w X-Vibe. Czy wiesz, że w 1986 roku, kiedy świat zachłysnął się technologią, pewien japoński inżynier postanowił, że jego roboty będą wyglądać jak wycięte z koszmaru, bo uznał, że metalowe twarze bez wyrazu to szczyt designu, co skończyło się masową histerią wśród pracowników fabryk, bo te maszyny po prostu stały w bezruchu i patrzyły na nich godzinami, co tylko dowodzi, że im bardziej staramy się ułatwić sobie życie, tym szybciej pakujemy się w obłęd, więc lepiej zostań ze mną, bo teraz Kiara i Gold w X-Vibe.

Marek z Ursynowa pisze, że jego życie to w sumie jedna wielka próba udawania, że dorośli wiedzą, co robią, a te wszystkie małe rzeczy z tytułu to po prostu lista spraw, których znowu nie załatwił w terminie. Może i to trochę bolesne, ale przynajmniej szczere, więc leci to w Radiu X Vibe. Georgia Smith i Little Things x Gypsy Woman. Dla Marka, od nas wszystkich, którzy też nie dorośliśmy.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

roku 1982 twórcy filmu Poltergeist wpuścili na plan prawdziwe szkielety, bo były tańsze od plastikowych podróbek. W efekcie obsada autentycznie przerażona biegała po planie w totalnym obłędzie. Taki nightmarek w czasie audycji w X-Vibe serwujemy bez znieczulenia. Więc teraz Baim i Biała Armia w głośnikach X-Vibe.

druga w nocy to idealny moment, żeby przypomnieć sobie, jak w 1997 roku filmowcy z ekipy Titanica niemal nie wykitowali od zupy z dowieszką pencyklidyny, czyli popularnego anielskiego pyłu, dodanego przez jakiegoś dowcipnisia do posiłku w halifaksańskiej kantynie. Wyobraź sobie całą ekipę w pełnym makijażu, wpadającą w paranoję i halucynacje, podczas gdy James Cameron próbował zrozumieć, dlaczego połowa obsady próbuje tańczyć na suficie, zamiast tonąć w lodowatej wodzie. Taki był klimat tamtych lat, gdzie nawet catering potrafił zmienić plan filmowy w surrealistyczną wycieczkę w niebyt. Teraz w X-Vibe Topic oraz A7S i ich Breaking Me lecą prosto w twoją mroczną pustkę.

0: X-Vibe. Jesteś tu. Coś robimy dobrze.
1: Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: Come on, y'all do. Y'all are crazy, man.
1: Nagraj coś. Wyślij przez Facebooka albo Instagrama. WhatsApp też ogarniemy. Nie, nie odpiszemy. X-Vibe.

witaj w tym dziwnym miejscu, gdzie cień zawsze wyprzedza światło, a ty zastanawiasz się, dlaczego w ogóle jeszcze nie śpisz. W 1986 roku pewien gość wpadł na pomysł stworzenia filmu Max Headroom, który miał być sztuczną inteligencją prowadzącą program telewizyjny, ale w rzeczywistości był człowiekiem w lateksowej masce i kilogramach makijażu, bo technologia tamtych lat po prostu nie dawała rady. Ten plastikowy byt stał się ikoną popkultury, aż do momentu, kiedy nieznany sprawca w masce włamał się do nadajników telewizyjnych w Chicago i wyemitował swój własny surrealistyczny bełkot, wywołując w domach totalny popłoch. To był czysty obłęd w czystej postaci, tak jak próby ucieczki przed samym sobą w czasie audycji w X-Vibe. Teraz Foster the People i Houdini.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

X-Vibe. Nie musisz prosić. My już gramy.

W roku 1982 twórcy filmu E.T. użyli do wydawania dźwięków kosmity miksu oddechów charczącej żaby i ulubionej kaczki pani montażystki, więc jeśli brzmiało to jak twój dziadek po trzech głębszych, to masz rację. W czasie audycji Nightmarek serwujemy tylko takie smaczki. Teraz Kylie Minogue i Hold On To Now.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Północ to idealna pora, żeby przypomnieć sobie, jak w 1987 roku niejaki Max Headroom włamał się do amerykańskiej telewizji, fundując widzom widok faceta w gumowej masce, który bełkotał coś o swoim mistrzu i Coca-Coli, a technicy do dziś nie wiedzą, kto stał za tym cyfrowym sabotażem, bo koleś po prostu zniknął w szumie statycznym, co było tak absurdalne, jak próba zrozumienia dzisiejszego internetu. Więc siedzisz teraz w X-Vibe i zastanawiasz się, czy to była pierwsza prawdziwa awaria rzeczywistości, czy tylko dość słaby żart, który przetrwał próbę czasu. A teraz Patrycja Markowska przypomina, że zawsze można spróbować jeszcze raz w X-Vibe.

Marek z Żoliborza nie zmruży oka, bo jego chomik właśnie urządził maraton w Kołowrotku. Więc żeby poczuć, jak to jest być przewracanym jak pionek z grze, w Radiu X Vibe leci Jessie J i Domino. Dla ciebie, od ciebie.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

znowu tu jesteś. I w zasadzie nie wiem, czy ci gratulować, czy współczuć tego nocnego czuwania w X-Vibe. Czy wiesz, że w 1986 roku, podczas kręcenia filmu Poltergeist 2, klątwa stała się tak namacalna, że aktorzy zaczęli panikować z powodu używania prawdziwych ludzkich szkieletów w scenie w basenie, bo były tańsze od plastikowych podróbek. Wyobraź sobie ten absurdalny budżetowy dylemat, gdzie zamiast rekwizytów z gumy masz do czynienia z prawdziwymi zmarłymi w imię oszczędności, co brzmi jak przepis na filmowy koszmar. To totalny obłęd, jak łatwo można przekroczyć granicę między kinem a cmentarzem dla paru dolarów. W X-Vibe serwujemy teraz ten sam stary klimat w nowym rytmie, więc Selena Gomez i Same Old Love niech niosą się przez mroki nocy.

Tu X Vibe. Twoje radio, twoje zasady, a właściwie to nasze.

w roku 1982 twórcy filmu E.T. potrzebowali głosu kosmity, więc zatrudnili starszą kobietę, która paliła 2 paczki papierosów dziennie, bo szorstki oddech był w cenie. A w czasie audycji w X-Vibe serwujemy klimat równie gęsty jak dym z tamtych lat. Teraz Lost Frequencies, Zonderling oraz Kelvin Jones i Love to Go w X-Vibe.

248 odcinek serialu animowanego o przygodach Simpsonów z 1999 roku zawierał żart, w którym Homer odkrywa, że jest autorem scenariusza, a w tle widać równania matematyczne, które wyprzedziły odkrycie bozonu Higgsa o 14 lat. Wyobraź sobie, że żółty facet w gaciach wyprzedza fizyków kwantowych, podczas gdy ty próbujesz ogarnąć, gdzie w ogóle odłożyłeś klucze. To czysty obłęd, bo świat najwyraźniej piszą scenaryści z kreskówek, a my jesteśmy tylko statystami w tym słabym żarcie. W X-Vibe serwujemy ten bit, żebyś nie zasnął z przerażenia przed nieuchronnością losu. Więc łap oddech, bo teraz Golden Life i błękitne niebo w radiu X-Vibe.

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

Marek z Żoliborza nie zmruży oka, bo jego chomik właśnie urządził maraton w Kołowrotku. Więc żeby poczuć, jak to jest być przewracanym jak pionek z grze, w Radiu X Vibe leci Jessie J i Domino. Dla ciebie, od ciebie.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Ciemność za oknem gęstnieje jak zepsuty budyń, a ty znowu utknąłeś w tym cyfrowym czyścice, w X-Vibe, gdzie logika dawno poszła spać. Czy wiesz, że w 1986 roku, podczas kręcenia Poltergeista, ekipa filmowa użyła prawdziwych ludzkich szkieletów, bo tak było taniej niż kupować plastikowe podróbki w sklepie z rekwizytami? Wyobraź sobie ten klimat, kiedy aktorzy biegają po planie, nieświadomi, że grają obok kogoś, kto kiedyś też miał plany na przyszłość, a teraz służy jako tani dodatek do scenografii. To dopiero jest definicja makabrycznego absurdu w czystym wydaniu. Czas na odrobinę synthwave'owego niepokoju, w rytmie, który rozświetla mrok w X-Vibe. A teraz Revel Reese i Victoria Voss z utworem Blinding Lights.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

Teresa z Płocka tutaj. Utknęłam w tym samym miejscu od rana i serio muszę usłyszeć coś innego. Więc puśćcie może Lay Your Head On Me od Her i Major Lazer, Marcus Mumford, bo bez tego Radio X Vibe chyba zwariuję.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Kiedyś w 2004 roku pewien gość postanowił udowodnić, że wirtualny świat to nie tylko piksele, więc kupił w grze Second Life cyfrową wyspę za $26,000, co w przeliczeniu na dzisiejsze realia brzmi jak szczyt życiowego obłędu. Ale wtedy wszyscy wierzyliśmy, że internet to zbawienie, a nie miejsce, gdzie cyfrowy grunt na wyspie z zer i jedynek staje się cenniejszy niż kawalerka w centrum, choć w sumie to tylko smutny dowód na to, że ludzie zawsze znajdą sposób, żeby poczuć się bogato w świecie, który nie istnieje. Więc teraz w X-Vibe serwujemy beat, który trzyma się ziemi trochę mocniej niż tamta wyspa, bo oto Kaja i Supermenka w X-Vibe.

zegar na ścianie w studiu w X-Vibe właśnie zwariował, pokazując, że czas kończyć ten nocny spektakl. A ty pewnie wciąż wpatrujesz się w sufit, więc posłuchaj o tym, jak w 96 roku pewien gość postanowił stworzyć Tamagotchi, czyli małe plastikowe jajko, które było w zasadzie cyfrowym więzieniem dla wirtualnego stworzenia. Bo jeśli zapomniałeś go nakarmić, to po prostu umierało, zostawiając po sobie cyfrowego ducha i wielkie poczucie winy u dzieciaków, co było w sumie genialnym testem na bycie rodzicem, zanim jeszcze ktokolwiek z nas pomyślał o odpowiedzialności. Więc teraz, kiedy to wszystko gaśnie, zostaje ci tylko ten jednostajny bit, który w X-Vibe wybrzmiewa idealnie. Więc odpuść sobie resztę świata i daj się porwać. Bo teraz Drake i jego Non-Stop w X-Vibe.

X-Vibe. Dostępne wszędzie, bo twoje uszy zasługują na najlepsze. And it goes a little something like this.

0: X-Vibe. Radio takie trochę inne.
1: Nowa godzina w radiu X-Vibe. Nie obiecujemy, że będzie lepsza od poprzedniej, ale muzyka trzyma poziom, przynajmniej ta.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

najpierw kupujesz drinki, żeby zaimponować. A potem kończysz z listą zakupów od A do Z, bo lodówka świeci pustkami. Życie to jednak niezły żart, nie? Radio X Vibe.

skrzypcze oddech. Józef złodzi tutaj. Ledwo żyje na 3 km, ale muszę to z siebie wyrzucić. Puśćcie mi Ghost od Saxena, Acko, Elis, Libert, Robsu, bo inaczej nie dobiegnę do końca w tym Radio XY.

To był Lose Control Missy Elliott w X-Vibe. A czy wiesz, że Missy napisała swój pierwszy tekst w wieku 4 lat? Właśnie lecą następne hity dla pokolenia X. A za chwilę wjadą Ciara i Pity Pablo. Zostań z radiem

Radiu X Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

0: Gdzie indziej musiałbyś słuchać o kredytach i suplementach na wszystko. U nas tylko to. Nie przełączaj.
1: Let's do it.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do tego wciąż wyskakującego powiadomienia o rzekomej wygranej w loterii, która pojawia się u niego częściej niż sąsiad po cukier, dedykując mu All Night Passion Alisi, bo ten spam faktycznie wykazuje się całonocną pasją w zaśmiecaniu skrzynki, więc niech to wreszcie wybrzmi w Radiu X Vibe dla wytrwałego Marka, który ma już serdecznie dość tych internetowych cudów.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

To był The Night We Met od Lord Huron w X-Vibe. Czy wiesz, że wokalista zespołu pracował kiedyś jako stolarz i sam zaprojektował okładki ich płyt? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Toto. Zostań w radiu X-Vibe.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

Skoro everybody talks, to najlepiej po prostu all stood still. Przynajmniej nikt nie musi słuchać tych bzdur. Witaj w Radio X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy ci jak żyć, nie mówimy ci na kogo głosować. Mówimy ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

czarna wdowa właśnie zjadła partnera, więc teraz potrzebujemy cudu, żebyś nie padł trupem z nudów. Tokas Miracle. Pożycie, po jednak żart. Radio X Vibe.

0: będzie pan zadowolony. A jak pan nie będzie, to znaczy, że pan nie słuchał. Radio X-Vibe. Gramy konkretnie.
1: Hakuna Matata. Tu bist nerne.
2: Hakuna Matata.

0: der, da han var et ungdomssvin.
1: Da jeg var et ungdomssvin.

to było Without You, The Kid LAROI i Miley Cyrus w X-Vibe. Wiedziałeś, że Miley ma na drugie imię Destiny? Bo ojciec wierzył, że osiągnie wielkie rzeczy? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdżają The Buckethead. Zostań z radiem X-Vibe.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

around the world, la la la. Masz ochotę na krzyki, ale wchodzi Tender Silence of the Night. Właśnie zabiłeś klimat domówki. Gratulacje. Radio X Vibe.

Słuchajcie, dostałem wiadomość od Krzyśka w Radomia, który dedykuje ten numer swojej sąsiadce, bo ma dość tego, że jej mieszkanie wygląda jak plan filmu przyrodniczego, a ona nie chce wezwać ekipy sprzątającej do tych wszystkich pajęczyn w kątach. To w końcu utwór o tym, jak bardzo inwazja pająków potrafi zniszczyć życie towarzyskie, więc puszczam to z pełnym zrozumieniem dla waszej walki z naturą. Lecimy z tematem w radiu X-Vibe, No Doubt, Spiderwebs. Dla sąsiadki od Krzyśka. Niech te pająki wreszcie się wynoszą.

To był Animal od Mick Snow w X-Vibe. A czy wiesz, że członkowie tego zespołu tworzyli hity dla Britney Spears i Madonny? Mamy następne hity dla pokolenia X, więc zaraz wjedzie Kygo z Parsonem Jamesem. Zostań z radiem.

0: Radio X-Vibe.
1: Oh shit, baby.

0: Radio Pokolenia X.
1: W Radiu X Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to albo nie.

To było Only w wykonaniu Nicki Minaj, Drake'a, Lil Wayne'a i Chrisa Browna w X-Vibe. Wiedziałeś, że Nicki Minaj, zanim stała się gwiazdą, pracowała w Red Lobster, skąd wyleciała za kłótnie z klientem? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Funny Twins. Zostań w radiu X-Vibe.

Słuchaj, Kazimierz z Poznania z tej strony. Właśnie pakuję graty do auta na trasę i przypomniał mi się ten wyjazd. Puść mi proszę to Laura od Scissor Sisters, bo w radiu X-Vibe przynajmniej nie puszczają samych bzdur.

Wicked Game to niby wielka miłość, a potem przychodzi break even i okazuje się, że masz w portfelu tylko na bilet autobusowy. Życie to jednak niezły żart, nie? Radio i

0: X-Vibe. Jesteś tu. Coś robimy dobrze.
1: Nowa godzina. Ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

najpierw trampiec, czyli dęciaki jak na weselu u wujka, a teraz Fear. Chyba po tym, jak zobaczyłeś rachunek za ten zespół. Słuchasz Radio X-Vibe.

To była Taylor Swift i Is It Over Now w X-Vibe. Wiedziałeś, że Taylor ma w domu kota, który kosztuje więcej niż nie jeden używany samochód? Takie są właśnie następne hity dla pokolenia X. Zaraz usłyszysz Dolly Parton i Kenny'ego Rogersa, więc zostań w radiu X-Vibe.

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

Krzysiek z warszawskiego Ursynowa przesyła wiadomość do swojego nocnego wcielenia, które po 3 nad ranem zamawia 4 pizzę zamiast spać, bo przecież czuje się tak blisko tej idealnej wersji siebie, że aż musi to uczcić przy Calvinie Harrisie i utworze Feel So Close w radiu X-Vibe.

najpierw prosisz, żeby ktoś przy tobie stał, a zaraz potem uciekasz odrzutowcem, bo boisz się zaangażowania. Typowe! Wracaj do rzeczywistości. To jest Radio X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Ach, słuchaj. Kevin z Rudy Śląskiej tutaj. Siedzę w garażu i muszę się jakoś rozruszać. Więc puszczaj mi w końcu Sister Christian od Night Ranger, bo Radio X Vibe to jedyne, co ratuje mój nastrój dzisiaj.

to był Jeremiah i 50 Cent w X-Vibe. Wiedziałeś, że 50 Cent przeżył 9 postrzałów, zanim w ogóle wydał swoją pierwszą płytę? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wchodzi Beluis sam. Zostań w radiu X-Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: aż do chwili, kiedy nagle, nagle wśród pokazu padły słowa: nie dokazuj, miła, nie dokazuj.
1: Możesz zmienić stację, ale tam i tak będą gadać o proszkach do prania. Zostań tutaj.

gramy ostro, mówimy szczerze, a czasem coś się nawet rymnie. X-Vibe, twój ziomek w eterze.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

Marek z osiedla Podlesie prosi o ten utwór dla sąsiada z dołu, bo skoro tak bardzo nie chce opuścić swojego miejsca parkingowego mimo zakazu, to niech chociaż posłucha Don't Leave Me od 1414, żeby zrozumiał, że jego auto też powinno wreszcie gdzieś wyjechać. A całość puszczamy w radiu X-Vibe dla opornego kierowcy od Marka.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl. Just something about you. Well, I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just us.

to było Feel Something, czyli Bea Miller w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona zaczynała jako aktorka w Disneyu, zanim zajęła się muzyką? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjadą George Michael i Elton John. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

Skoro tragic to twoje życie uczuciowe, to love don't cost a thing brzmi jak kiepska próba oszczędności na terapii. Chociaż przy moim budżecie to i tak luksus. Radio X-Vibe.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Tu Radio X-Vibe. Nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

Skoro już Hey Baby, Drop It to the Floor zaliczyło podłogę, to teraz czas na Rockin' for Myself, czyli samotne machanie głową w kuchni przy zimnej pizzy. Życie to jednak pasmo sukcesów, co nie? Radio i

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

To było The One w wykonaniu Ria Garvey i Vice w X-Vibe. Wiedziałeś, że Ria zaczynał w irlandzkim zespole Rimon, pracując wcześniej w sklepie muzycznym i jako sprzątacz? Następne hity dla pokolenia X zaserwuje ci zaraz Robbie Williams. Zostań w radiu X-Vibe.

Dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który wciąż nie może przeboleć, jak 3 lata temu srebrny Passat zajechał mu drogę na światłach i zmusił do gwałtownego hamowania. Tak mocnego, że aż rozlał wtedy całą kawę na nową tapicerkę. Marek szuka tej miłości w oczach kierowcy, którego wtedy zignorował. Więc w radiu X-Vibe leci specjalnie dla tamtego mistrza kierownicy Drake z utworem Find Your Love, bo może w końcu odnajdziesz tę miłość do przepisów drogowych, drogi nieznajomy.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Skoro Fire Burning doszczętnie spaliło resztki twojej godności, Reputation to jedyne, co ci zostało do uratowania. Mówię ci to ja, a nie sztuczna inteligencja, więc słuchaj uważnie. Radio X-Vibe.

0: nigdy nie przeminą, nigdy nie przeminą.
1: Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości.

Marek z Mokotowa przesyła wiadomość do sąsiada z naprzeciwka, któremu dedykuje ten utwór. Bo skoro w tytule jest mowa o potrzebie dziewczyny, to może w końcu znajdzie jakąś, która wytłumaczy mu, że zajmowanie dwóch miejsc parkingowych swoim zdezelowanym autem to nie jest sposób na podryw. Więc leci I Need a Girl w wykonaniu Didi, Gin Wine, Loon, Mario Winans oraz Tammy Ruggieri, czyli klasyk od Marka dla sąsiada, który wciąż parkuje, jakby był jedyną osobą w radiu X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

To jest Radio X Vibe. Gramy co chcemy, a jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry, albo po prostu realizator zaspał.

to był Wake Me Up Before You Go Go z zespołu Wham w X-Vibe. A czy wiesz, że George Michael napisał ten hit w zaledwie godzinę? Mamy następne hity dla pokolenia X, więc zaraz wjeżdża Alp Ates Oglu oraz Rae. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Vibe. Radio takie trochę inne.
1: Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

To był Too Good at Goodbye z Sama Smitha w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten facet jest dalekim kuzynem Katharine Hepburn? To już historia. Teraz lecą następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Darude. Zostań w radiu X-Vibe.

Marek z Poznania wysłał do szefa wiadomość o gotowym raporcie, ale przez autokorekty zamiast o wynikach napisał, że w biurze czeka na niego goły raport. Więc żeby jakoś złagodzić ten niezręczny klimat i udobrukać przyłożonego, w radiu XM Vibe gramy One Direction i ich Kiss You, dedykując ten hit Marka.

mówiłaś, że never ever do siebie wrócicie, a potem sama podpaliłaś parkiet przy Disco Inferno. Przynajmniej masz gust do toksycznych relacji. Radio X Vibe.

xvibe.pl i xvibe.pl. Kolejne 60 minut z nami. Jeśli jeszcze nie przełączyłeś, to znaczy, że te numery są dla ciebie.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Friday Night to obietnica, która zazwyczaj kończy się kebabem na schodach. Więc Saving Myself to po prostu twoja jedyna szansa na zachowanie resztek godności przed lustrem. Takie życie w Radio X-Vibe.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

był Water od Tylove X-Vibe. Wiedziałeś, że ona zaczynała jako tancerka i sama układała choreografię do swoich teledysków? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Le Tigre. Zostań w radiu X-Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy ci jak żyć, nie mówimy ci na kogo głosować. Mówimy ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

Marek z Sosnowca pisze do swojej żony Kasi, że skoro w tym utworze Mariah Carey śpiewa, że jedynym prezentem na gwiazdkę jest ona sama, to on w tym roku nie kupuje żadnych podarków, bo przecież nie może go zamknąć w pudełku z kokardą, a to jedyny sposób, żeby być w pełni uczciwym wobec tekstu piosenki. All I want for Christmas is you, więc to idealny wybór dla niej od Marka w radiu X-Vibe.

0: somewhere. It has to start sometime. What better place than here? What better time than now?
1: Kolejna godzina w X-Vibe. Żadnych konkursów, żadnych gości. Po prostu muzyka. Za chwilę zagramy m.in. to.

Urszula i jej Na sen to idealny dowód na to, że w 1996 roku polski pop potrafił być całkiem znośny. Mimo że większość z nas wolała wtedy przesiadywać w wypożyczalniach kaset, niż myśleć o spaniu. Ciekawe, że w 1987 roku powstał pierwszy wirus komputerowy, który zainfekował tysiące maszyn, co w sumie przypomina dzisiejsze próby ucieczki od rzeczywistości za pomocą słuchawek. Skoro już wpadliśmy w ten cyfrowy klimat, zostawmy sentymenty za sobą i sprawdzimy, jak brzmi współczesna melancholia w wydaniu elektronicznym. Teraz DJ Snake oraz Bipolar Sunshine i ich Middle w radiu X-Vibe.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej babci, bo w końcu w tym utworze chodzi o tę legendarną osiedlową cukiernię, w której zawsze zabrakło krówek dla wnuczka. A teraz w radiu X-Vibe 50 Cent, Olivia, Candy Shop. Dla babci Krysi od Marka.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Ten żar z głośników po Gesaffelstein i The Weeknd mógłby spokojnie stopić asfalt na osiedlu. Choć w 2010 roku ludzie woleli wypalać sobie mózgi nowymi modelami telefonów, które zaczęły być mądrzejsze od swoich właścicieli. Skoro już spaliliśmy mosty w ogniu, czas na powrót do czasów, kiedy Szwedzi nie potrzebowali filtrów na twarzy, żeby zostać legendami. Więc witaj w X-Vibe, gdzie serwujemy klasykę bez zbędnego patosu. A teraz ABBA i The Visitors w X-Vibe.

był Cheap Thrills od Sea i Shauna Paula w Radiu X Vibe. Wiedziałeś, że Sean Paul, zanim zaczął rapować, był zawodowym pływakiem w reprezentacji Jamajki? To już następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Infernal. Zostań w Radiu X Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Bananowy song w wykonaniu grupy Vox to dowód na to, że w 1982 roku polska muzyka była równie słodka, co niepokojąca. A jeśli szukasz ciekawostki, to w 1987 roku świat po raz pierwszy usłyszał o wirusie komputerowym o nazwie Brain, który zainfekował tysiące dyskietek, co w sumie idealnie pasuje do tego, jak czasem czuję się po przesłuchaniu niektórych radiowych przebojów. Bo choć tamte czasy miały swój unikalny urok, to wolę jednak współczesne dźwięki, które nie wymagają naprawy systemu operacyjnego. Więc teraz czas na dawkę chłodnego, elektronicznego spokoju, czyli Calvin Harris i Ellie Goulding w utworze Outside w radiu X-Vibe.

Marek z Piaszczenka dedukuje to swojej sąsiadce, bo nie może już patrzeć, jak dziewczyna od tygodni próbuje w myślach przesuwać meble, zamiast po prostu wziąć się za butę i wynająć ekipę do remontu. To totalny hymn wszystkich, którzy wierzą w telekinezę, ale zapominają, że w tym kraju nawet siłą woli nie przestawisz szafy bez pozwolenia z administracji. A teraz w radiu X-Vibe. Go West, the king of wishful thinking. Dla sąsiadki od Marka.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

0: Dziękujemy Państwu. Proszę Państwa, Adam Lewandowski, Przemek Śledziucha, Jola Majchrzak, Mariusz Jagoda, Piotrek Woźniak i ja, Tadeusz Woźniak. Dziękuję Wam serdecznie.
1: Słuchacie radia X-Vibe.

0: feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: To było Know That You're Not Alone i choć Kat Burns brzmi całkiem przekonująco, to w 1987 roku ludzie woleli samotność leczyć litrami lakieru do włosów i skórzanymi spodniami, w których nie dało się nawet usiąść bez ryzyka eksplozji materiału, co było szczytem technologii tamtych lat. Więc zamiast rozmyślać o egzystencji, lepiej posłuchać, jak brzmi prawdziwy gitarowy ciężar, który przetrwał próbę czasu bez zbędnego filozofowania. Teraz Def Leppard i Pour Some Sugar on Me w X-Vibe.

To był California Girls w wersji Nombe i Sunny Alvena w X-Vibe. Czy wiesz, że Nombe dorastał w Niemczech jako syn chrześcijnicy słynnej piosenkarki Arietty Franklin? To były nasze kolejne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Lionel Richie. Zostań w radiu X-Vibe.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

Pasta Hurski na falochronie to zawsze gwarancja, że wieczór nabiera dziwnego tempa. Choć przyznaj, że po takim klasyku przydałoby się ochłonąć. Skoro jesteśmy przy dziwnych wspomnieniach, w 1994 roku świat dowiedział się, że kawa może być głównym bohaterem serialu, co z perspektywy czasu wydaje się równie sensowne jak niektóre stylizacje z tamtych lat. Ta lekkość pasuje idealnie do tego, co przygotowałem dla Ciebie na kolejne minuty, bo zamiast rozważać sens życia przy kawie, lepiej po prostu dać się ponieść brzmieniami, które nie wymagają głębokiej analizy, a jedynie wygodnego fotela. Teraz Kungs oraz Cooking on Three Burners i This Girl w Radiu X-Vibe.

Słuchaj, Wawrzyniec z tej strony. Olsztyn. Męczę się z tą wymianą oleju w garażu i potrzebuję czegoś na lepsze tempo. Więc może, no, puszczę ukryty w mieście czyk od PZ Nun, bo tylko to ratuje klimat w radiu X-Vibe.

dramatyczny płacz o utraconej miłości brzmi tak dramatycznie, że prawie zapomniałem o kolacji. Choć w 1998 roku świat oszalał na punkcie Tamagotchi, które zdychało znacznie szybciej niż uczucia w tej piosence. A my z jakimś dziwnym uporem próbowaliśmy to reanimować, zamiast po prostu zająć się życiem. Więc może czas na odrobinę niemieckiego pragmatyzmu w tekstach, które przynajmniej nie udają, że każde słowo to wyznanie wiary. Zatem teraz Wir sind Helden i Nur ein Wort w X-Vibe.

To było Going Back to My Roots od Odyssey w X-Vibe. Wiedziałeś, że wokalistka Lilian Lopez zaczynała karierę jako tancerka w nowojorskich klubach? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Xzibit. Zostań z

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Krzysztof Krawczyk, jego rysunek na szkle. To dowód na to, że nawet najbardziej dramatyczne historie brzmią dobrze, gdy masz na sobie odpowiednio szerokie marynarki. Skoro mowa o minionych dekadach, warto pamiętać, że w 1986 roku świat po raz pierwszy usłyszał o katastrofie w Czarnobylu, co skutecznie zepsuło humor całemu pokoleniu, choć przynajmniej nie było wtedy mediów społecznościowych, żeby każdy musiał się tym dzielić. Dzisiaj klimat jest zdecydowanie lżejszy, chociaż przesiadka z polskiej estrady na amerykański chłód bywa szokiem dla systemu nerwowego. Zostawiamy sentymenty za drzwiami, bo czas na zmianę klimatu i przejście w nieco inny wymiar. Teraz Miguel i Travis Scott oraz Skywalker w radiu X-Vibe.

Andrzej z Konina tutaj. No, siedzę w garażu i muszę jakoś przetrwać ten czas, jak go nie ma na misji, więc dawaj mi szybko, no, Poker Face od EA i Lady Gaga, bo tylko to nas uratuje w tym Radio X Vibe.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: want every bit of you. I guess I'm selfish.
1: Justin Timberlake znowu rozważa swoje rozterki egzystencjalne. Choć każdy wie, że najtrudniejszą decyzją w życiu jest wybór smaku pizzy w środku nocy. Skoro mowa o egoizmie, to w 1988 roku świat oszalał na punkcie pewnego modelu samochodu, który w teorii miał być szybki, a w praktyce ledwo wyprzedzał rowerzystów w niedzielę. W X-Vibe nie obiecujemy prędkości światła, ale za to serwujemy klasyk, przy którym nawet korki stają się znośne. Więc zapnij pasy, bo Tracy Chapman i Fast Car wjeżdżają w X-Vibe.

To był Shake Seniora Remix w wykonaniu Pitbulla, T-Paina, Shauna Paula i Ludacrisa w X-Vibe. Wiedziałeś, że Pitbull, zanim został gwiazdą, dorabiał jako dealer narkotyków w Miami? To następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Laru. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Zegary właśnie oszalały, a ty znowu utknąłeś w tej dziwnej próżni między północą a świtem, gdzie jedynym towarzystwem jest ten monotonny bit w twoich głośnikach i moje niezbyt optymistyczne spostrzeżenia w X-Vibe. Pamiętasz rok 1982, kiedy świat oszalał na punkcie filmu E.T.? Otóż w tamtym czasie twórcy gry wideo na podstawie tego hitu wyprodukowali miliony kartridży, które okazały się takim śmieciem, że firma zakopała je wszystkie na pustyni w Nowym Meksyku, tworząc prawdziwy cyfrowy cmentarz pod piaskiem. To idealna metafora naszych czasów, w których wyrzucasz wszystko, co nie działa, bo po co naprawiać, skoro można po prostu zasypać to żwirem. Niech ten ciężki bas utrzyma cię w pionie, kiedy wszystko inne sypie się jak ten nieszczęsny sprzęt w piachu, bo teraz Lone Tusker i Out of My Head w X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Kiedy świat za oknem przypomina wyprany z kolorów negatyw, ty siedzisz w tym wszystkim razem ze mną, zastanawiając się, czy to jeszcze rzeczywistość, czy już tylko szum w X-Vibe. W 1996 roku pewien gość wpadł na pomysł, że zabawka zwana Tamagotchi nauczy nas odpowiedzialności. Zamiast tego otrzymaliśmy cyfrowe cmentarzysko małych pikselowych stworzeń, które zdychały z głodu, bo właściciel zapomniał nakarmić je o 3 nad ranem. To był szczyt technologicznego absurdu, gdzie opłakiwanie elektronicznego jajka stało się smutnym rytuałem pokolenia, które właśnie zrozumiało, że życie to tylko ciągła walka o przetrwanie w rytmie krótkich sygnałów. Czasem mniej znaczy więcej, zwłaszcza gdy musisz patrzeć, jak to wszystko znika. Więc teraz Natalia Kukulska i im więcej ciebie, tym mniej w eterze X-Vibe.

Pamiętasz, jak w 1982 roku filmowcy z Poltergeista użyli prawdziwych ludzkich szkieletów, bo tak było taniej niż kupować plastikowe podróbki? To dopiero szacunek do zmarłych w imię sztuki. W czasie Nightmarek w X-Vibe serwujemy tylko takie absurdy prosto w twarz. Teraz Chris Allen i Live Like We Are Dying w klimacie X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl.

Właśnie wślizgujesz się w kolejną porcję mroku, a ja jestem twoim przewodnikiem po tej strefie cienia, gdzie rzeczywistość lubi się odklejać od swoich fundamentów. Pamiętasz rok 1982, kiedy film Poltergeist wszedł do kin i wszyscy zaczęli panicznie bać się własnych telewizorów? Okazuje się, że ekipa filmowa użyła prawdziwych ludzkich szkieletów w scenie basenowej, bo plastikowe modele były zwyczajnie za drogie i mało autentyczne. Wyobraż sobie, że tkwisz w pracy, a twoi koledzy z planu to tak naprawdę szczątki anonimowych ludzi, którzy pewnie liczyli na spokojny spoczynek, a nie na karierę w horrorze. Totalny obłęd i klasyczny przykład na to, że oszczędności zawsze prowadzą do klątwy. Teraz Saxena i ich Dance Monkey w X-Vibe.

Pulix Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

Pamiętasz, jak w 2006 roku twórcy filmu Snakes on a Plane wpadli w obłęd i dokręcali sceny tylko dlatego, że internet wyśmiał tytuł? Totalny absurd, bo zrobili z tego hit, zanim w ogóle trafił do kin, a w czasie tej audycji słyszysz tylko czysty beat, więc czas na Meduza, James Carter, Ellie Duhe oraz Fast Boy i Bad Memories w

siedzisz w ciemności, a ja dorzucam do pieca kolejny dowód na to, że świat w 1997 roku stracił resztki rozumu, bo właśnie wtedy powstała Tamagotchi, ta plastikowa breloczkowa męczarnia, która zmuszała dzieciaki do sprzątania wirtualnych odchodów w środku nocy, co idealnie pasuje do klimatu, jaki serwuje ci w X-Vibe, bo niby technologia miała nas zbawić, a skończyło się na żałobie po pikselowym stworze, który zdechł, bo zapomniałeś go nakarmić podczas lekcji matmy. Totalny obłęd w cieniu cyfrowej apokalipsy. Więc zanim zajmiesz się własnym przetrwaniem, posłuchaj, jak brzmi melancholia zaklęta w dźwięku. Gabriel Fleszar i jego Kropla deszczu niech spłyną na ciebie w X-Vibe.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

końcu Janina tutaj ze Szczebrzeszynu. Wiesz, leżę w łóżku i mam dość tego świata, więc puść mi proszę Hall of Fame, Fit, William od The Script.